Bravi trangolik zaginan, hajnim rodom primitilirin. Vizu bine val, nas vi val, jako lik vi kamen in belin.